Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w Radio Fabrik Salzburg, w audycji Vogel Radio poświęconej Mundogowi. Taką audycję możecie już posłuchać po polsku. Dzisiaj taka audycja będzie po niemiecku. Ta sama audycja, dokładnie to samo. Mogą się tylko troszeczkę różnić utwory, natomiast zapraszam bardzo serdecznie do posłuchania już w tej chwili, zostania z nami i oczywiście zapoznania się jeszcze raz z tematem Mundoga po niemiecku. Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Unsere heutige Sendung widme ich einer außergewöhnlichen Persönlichkeit. Ein Komponist, Dichter, Philosoph und vor allem eine Legende mit einem Wikingerhelm auf dem Kopf und einer Trommel unter dem Arm. Heute erzähle ich euch die Geschichte von Mundog, einem blinden Genie, das mit seiner Musik eine Brücke schlug zwischen der Straße und der Philharmonie, zwischen Jazz und Klassik, zwischen Realität und Traum.